0: słońce.
1: Rocieje.
0: Chmurie.
2: Posmażujące.
0: Sprostito.
1: Tu je Radio Ena Politi.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobro.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobre glas.